A nic jenoż do siebie słuchacz, ale też radio słuchacz, Polska, czyżąca rano wie za tema, aż to słuchak radio nosowie, prawa serbska huczba pala nas w programie, tutaj tytule, na nas czyńca czekaja. Szeho wierzkie, śpiewa Andreas Becking. Matthias Kiesling nie może zabyć. A dżęca rano, w obudzi nas Maria Matcyna. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas. Kofie piczu, hać do 6.

Domastwo, przeczulu Ochanowskie, cukwiny żwole, jeszako za nowe lift romadziło. 27 400 € są to na romadzili. A ja z tym je darowanska akcja nietko też zakończona. Poprom bychu je samo już zajszo skończyć moli, przecież to samo trochu wiac, hać biescuwa trybne. Z tym może bratrowska wosada swój ski podziel za lift nietko już zapłacić, kotruż je miastem też już zatwarjany ten lift. Zbyt kbenes tun cieć a nabok położyć za możne reparatury w przychodzie. Dalsze nowostki do dżęsniejszego rania ma za nas nadam Matej Dziesbok.

0: krótko po cibel gimnazjestje, 5 hodin 47 na Gijomnie, studery z Woża przyszli, chyba kwas netko z Woża honiu. Krótko po cibel gimnazjest, spotykim hiżo ja, a tu już poladnie ma raz do naszych socjalnych soczu, do app MDR Serbia, a wy zatejesz na naszą internetową stronę, przetoż jest sreda, a tu już mamy za co za was nasze nowości w obrazach. To szako je nasz online format, w którym so jeszcze raz temam zajszwych dniu w formie krótkich wideoch pojeszczowinujemy. Dunraz miestrujmy ze sledowacymi temami. Pobychmy kąc do dzienia na jechanskim a skakanskim turnierie w Hurkach. Jak tam przez wysokie zadziuki skakaja a koci serbscy jechario są tam prynia miestna w obsadzili, to po takim zoniczu na naszej internetnej stronie. Pokuknijmy jeszcze raz na rozżonowanie biskopa Tyma Iwasa w Dresdenach, gdzież bych już jako też drużki na miestnie. Dalej zladujemy na jubilejne zariadowanie 5-30 lat budyski kamienny dom, a wieso, nic na posledk, świecimy też sami jeszcze raz, no hej, kajż narodniny, 5-30 lat Wulatka, serbski telewizyjny magazyn, też to je tema naszych web-bojestczach, nowostczach we obrazach.
1: Przedstoj se, co żywy paradizu na zemi, štoj si přije šitko soči poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všitko, či pak falujá. Předstaj si, tu se pône ľubosťe. Tvoj v obsvědče pak při všim vůzamkně. Všitko jenož to kešný se vyrýbe.

0: Dona. Pięć minut do napu. Siedmich je a Mati je tu z policiju.
1: Policja z G.
2: W zajszłych dniach są paduszy wiacere 100 metrów koparowego kabla pokradnili. W Čichoňce pobychu paduszy na 4 leżonoscach, gdzież pokradnili 600 kg kabla a też przypowieszak. Całkowna szkoda nie jeszcze jasna. A w Biskupicach tam są paduszy w nocy na niedzielu koparowego kable wyhodnacze 30 euro pokradnili. W Kulucu tam dojdzie pondzielu šipuňovke niezbožu, to by šoférka VW-a popučuje od Niemcu do Kulova. Po informacjach svědku je přeco zaso na napřečivnu jezdnu zajeva, v Kulucu je potom doštoma zajeva. Žona so češko zrani, auto dobiachu odvlec, věcna škoda vúčinja 20 000 euro a šoférce z časachu jezdnu dolnosť, dokež by pod vlivom medikamentu popučuje. Bonjour večer, to su policistča přijeli k nezbožu s kolesuarjom a to ve Vojarecach na Lipeckové namiesto. Tam je 19-letne padno a zastojnice zvěstčichu zomieš modostne 1,7 promilu alkohola ve krii. A ve slepom je policia bonjour večer 24-letno šoféra VW-a Kedia kontrolovala. Muž nemieše jestnú dolnosť, s tým by jezba zakončena a on dostane netko trohu poštu.

0: Potom wiem, co się stało, tak rzeka tutun tytuł, aby byście też wy wiedzieli, co się stało. Ma Matej Dziswok za nas nietko pojeszcze, przetoż je z dybką na po szestrzych, na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswok.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budešin zmieje w nowej rajnej dobie dohromady 21 premieru, a z to viacore serbske. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstaje inscenaciu Kuvades Serbia. Na ulke jewiszczo przyniesu komediu Čakač na bus od Olivera Bukowsko w reżii Ester Undis, a składostnia Jurija Kochowich 90. narodzinie inscenacja Doniš Višninak czyje planowana. Mimo toho ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, Stato Tabea Bedrichec a Halina Šinec. Sezona w Kupelach w Hornej Łužice je niemal wszędzie zakończona. Jara spokojom ze sezonu je puhanski mistrz Uwe Mikkel w Kulowskiej lesnej kupeli. Z 21.500 wopytowarjami biechu leca 6.000 wiac hačloni. Tež kupiel w Kumowdze tuka na wiace wopytowarjo hačelwak, konkretnych liczbu pak jeszcze nie. Kupiel w Porchowie je jeszcze hač do końca miesaca wotewrena. Tmarska duhonosć za prini tmarski wotrysk Serbskoho foruma wiede na lauskim arealu je čera dojšła. O tym informuje direktor założby za serbski lud Jan Budo. To rieka, zo może założba jako tmarski knies wupisania przygotować a wupisać. Kajž Budo dale zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiske wurowania, kiž maja hač dohod zakończene być. Z počatk oktobra wotmier so symboliski prini zaru. Poprawne tmarske dzieła maja so w naleču 2027 zahajić. W Bad Kissingen je zahají sojensa międzynarodny kongres w bajkach, na którym są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, aby zrzedziszczu z tej praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedziele oczekuje niedzie 200 łopdzielników. Zaradwary stoi europejska bajkowa tłączność, a bajkowa założba Walter Kahn, gdzie się dr Zuzanne Hosena, przedsedka kuratoria. Kulturna wiedomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miestrujm dziełaniczku w stawiznie krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hokej ponowia tu czas niezromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 letach dobi Sohonia Wosta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere zdziarzanu spodniu Wosztu rozdzieluje wienate cwoma Soku ze specjalnej maszynu teledny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie ze 20.000 eurami. Końc oktobra smierza Ralbiczanscy koparjo Twerde Rajniszczo za so używać. A to one bychu, nasze powieści, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, runie takież w naszej dawodnej app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: A w Budešine so tu chwilu deszczuje, żywy slepo pokaza 20 stopniu. Hej, czaja, wiesz, też mruczyli k tomu, tak to też wostanie, też poponiu su jeszcze raz szwiele możne, z blakami so w biju dnia słońcom jest mruczyli mi pokaza, ale duje też cuny wycyk ze zapada. A w biju dnia zmiemy dalej, hej, maksymalnie 21 stopniu.
0: Šo klopve na pučach a na drohach, šuče so derikula.
1: Serbski rozvoz.
0: Jeli zapak tola niče, mobilne vyskač vidiče, kiba nekakke hačenje abo mylenje, potom zvonče tu do studia, pod Budešin 7.34 stanas, doc spieče abo pisače nam app MDR Serbia, krutko povesč.

krótko po cybielki, na 7 je 6 czodzin 8.43, a tu są nasze pokiwy. Dzieńca do południa, a to na podżesaczych przedstawi się na wulki żoli dziwadwa na rodze Budyszynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila posledni raz. Jutze wita serbska kuchnia za swójby varia albo peku swódne kwuszczynki nazemskim stilu z nazemskimi wodami od 4 do 6 do nistru inkluzje w Radworiu. To runia jutze, że w budeskim kamiennym domie w opraszenie czeho dla miła se nasza demokratia szkitać. Sostrom je prezident Durinského wustavo škita. Započatk je večo 7 v galerii Kamientného domu. Poladne mi hižo raz na kunst tydženja. Od piatka sem sveči so Ralbicach, vulki vesne svečen, babe lečo. Piatk od 8 vubidžuja so tam vonju v vobore, či zamknu so reje. A prijetač su sobotu reje, Svečja tam program toho runja 8, a nedželu potom zmija hišče dalši program z přijotovane. S tobom šedstají se so potom nedželu tež konjacu šport a přeladka starých a načasných kolesov. Oratori Vulkotna voda sveči piatk večer budeski kronje pra premieru Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komona Filharmonia Budyšin tvorbu pod navodom Judit Kubice z Pšetnesety. Dalše predstavenje je nedželu potom toho runja v kronje. A do mizniske tovarstvo Radiška přeprošuje na hučtno literárne večer. Piatk večer na povasimich.

A tyž my poladnjemy nětko jišće raz z ročo. A to na eventy zajšwich dňow. A to z pomocu našich nowosćow we wobrazach. To šako je, naš online-ubo format, w kotrymž so jišće raz temam zajšwich dňow w formie krótkich videowych pojezdczy winujemy. A ja tun raz smy miestorim pobyli na jechanskim a skakanskim turnierje w Horkach. Kak so tam serbscy konjo sportowcy wubiedzuja miestorim bobkecy, matikecy, zarodnikecy. Wszyscy są tam przez wysokie zadzioki skakali, kiba są dresuria wubiedzowali, wiac w tym po takim naszych nowościach w obrazach. Pokukniemy też jeszcze raz na rozżonowanie biskupa Tymo Ewa sa Drieżdżanach, gdzieś jako bychu też drużki jego wopytali. Dale zladujemy na jubilejne zariadowanie pieczacicy czedit budyski kamienny dom. A wieso, też my tu świecimy, przetoż jelica jubilejne leto, 25 let, telewizyjny magazyn Wulatko, też o tym widzicie jeszcze raz niektóre impresje naszych aktualnych nowościach we wobrazach. Szczeli nietko cipni, nasze app MDR Serbia, a na naszych stronach internetu, k tomu szitko namakacze, nasze nowościach, nowościach we wobrazach to są.

0: Na, probierst du mich hier?
1: Serbski Rozwus. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżin zmieje w nowej rajnej dobie do romady 21 premieru, a z to wiacore serbske. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstaje inscenację Kuwades Serbia. Na ulke je wyszczo przyniesł komediu Czakacz na bus od Olivera Bukowska w reżii Ester Undes, a składostnie Jurija Kochowych 90. narodnin je inscenacja Donisz Wiśninak, czy je planowana. Mimo to ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, z tej to Tadeja Bedrichec a Halina Szynec. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu je czara dojszła. O tym informuje dyrektor założby za serbski lud Jan Buda. To rzeka, że może założba jako twarski knies wupisania przyjotować a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zaja so 24. septembra archeologiczne wurowania, kiż maja hać dochod zakończone być. Z początku oktobra wotmie so symboliski prynny zaru. Poprawne twarskie dziwa maja so w naliczu 2017 Sezona w Kupielach w Horni Wóżice je niemal wszudzie zakończona. Jara spokojom ze sezonu je puhanski miszto Uwe Mikkel w Kulowskiej Lisnej Kupieli. Z 21.500 opytowarymi biechu lica 6.000 wiac hacz loni. Tyż Kupiel w Kumwałdze tuka na wiac w opytowariu hacz hewak konkretnych liczb pak jeszcze nie. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca otyrena. W Bad Kissingenie zahaje sadzenca Międzynarodny Kongres w Bajkach, na którym są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, a w sredziszczu z tej praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę oczekuje niedzie 200 obdzielników. Zaradwary stoi europejska bajkowa tłożność, a bajkowa założba Walter Kahn, gdzie się dr Zuzanne Hose na przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miestrujm dziełaniczku w stawizny krawata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hokej ponuje tuczasne zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po cicci letach doby so honia wążta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere zdziarzanu spodniu wążtu rozdzieluje wienate cwrma z Hoku ze specjalnie maszynu teledny 500 tonu granodioryta. Gmin Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieća Ralbičanske kopare od Tvrde Rajniščo za se vuživač. A to one vichu, naše povijest čekiš namakače dale na našoj internetoj stronje, a ve našoj damodni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza mjestem v Budišine 22 stopnju, dženca rauno na pošešće bichu to hišće 22. Haj, k tomu čaja mročele na nebju, te nas dale prevođa s blakami so svoncora s mjesto mročele mi pokaza. Poponju su tu a tam dalše švijele možne pohoni v Užice, a nas prevođa cuni vicik, kiš prinđe se zapada, a v biju dnja to zmeme hišće maksimalne 21 stopnju.
0: Kečbu, když jedeče po až 4 tu do Budešina, mjez Ohonom a Porchovom tam leží plasty džil na jistni, mjez Ohonom a Porchovom po 2 až 4 smir Budešin leží plasty džil na jistni a v Ronom tam je vjesna droha dospunje zašla Hanna a to jižo od spočatka se hač k Trebinskemu puči, tam je dženca rano prasnemu, nezbožo se stavo Tuše tam, hej, vesna droha, zaurena.
1: Serbski rozvoz.

A jeszcze dalszy wopkadny pokier mam w utrom na Jacksonemu przyposłuchary, kotruż je runie tu do studia dzwonił. Wyskacz z ty, a to we swonie bążci, smio budyszyn, tam choreka na horce, gdzie się te zwuczoła niszczo za psy, tam po takim nakuśty pad kiczpłyczy, swonie bążci z ty, wyskacz, smio budyszyn, gdzie się te zwuczoła niszczo za psy, to je tam choreka na tej horce. Wutrobny Jack przyposłuchary za krótki telefonat, za informację.

Dzisiaj zaczmęczyno po napu wosmich je, a ja woczyno zała z protyczku, ale tam kotre terminy mamy kunc tydzenia nie stio. Połny kunc tydzenia nam kiwa, to może wam netko hiżo rec. Tak na przykład, świeci oratori Wulkotna woda, piat kwieczor budyskiej kronie prapremieru. Je to świetne oratori z Piera Mirčina Veclicha. Spiewa prynia Serbska kulturna brigada, a k tomu hudzi Serbska komorna filharmonia Budyżin. Stuż piatk na prapremieru nie może, niedzielu je dalsze przedstawienie kronie. Ralbicach kiwa wulki hoka dok, wiesny swiedzień, babe leczo, piatk wubidżuja sa tam wieczor wosemich, wonjowe wobory, przyzamknu są rie, a swiedzi sa wieza cywy kunc tydzenia jeszcze dale, sobotu wieczor, su wiesnynio program przyjotowali, potem znowa rie, a zasa dalszy program tunc czuje potem niedzielu, tyż to su se wiesnynio niszto wumyslili, a zdobą przedstaji so koniacy sport a przelatka starych a nadczasnych kolesów. A to runia piatk ma so spiechowanskie towarstwo nastawacje swobodnie serbskie szule Nibylčice założyć. K tomu su wszyscy zajmcy przeproszeni. Na wieczor na popieczych to budże Nibylčicach Lipowa droga čisło piatnacze. Na tym terminie spostrzeczkuje se potem też informacje o stałej przyjotu szule, kotraż ma od szulskoj leta 2028-2029 započeć. A domizniske towarstwo Radiška te przeproszuje na hučbne literane wieczor składnostnie 130 narodninu Marie Grolmusec a postatnych posmiertnin Marie Kubaszec piatk wieczor na powosy mich dostroże.

0: A ja prajo kikarahi, ja zdobkom, na podziewieczyć.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżin zmieje w nowej rajnej dobie doromady 21 premieru, a z to wiacore serbskie. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstawi inscenację Kuvades Serbia. Na wulke jewiszczo przyniesu komediu Czakacz na bus od Olivera Bukowsko w reżii Estere Undes, a składostnie Jurija Kochowich, 90 narodnin, je inscenacja Doniż Wiśninakcie je planowana. Mimo to ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, steto Tadeja Bedrichec a Halina Szynec. Sezona w Kupielach w Hornej Łużycy je niemale szucze zakończena. Jara z pokojom ze sezonu je puanski mistrz Uwe Mikkel w Kulowskiej Lesnej Kupieli. Z 21.500 wopytowarymi biechu leca 6.000 wiac haczloni. Tyż Kupiel w Kumwałcze tuka na wiace wopytowariu haczewak, konkretnych liczbów pak jeszcze nie je. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca otevrena. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyżinie je czara dojszła. O tym informuje dyrektor Założby za serbski lud Jan Buda. To rzeka, że może Założba jako twarski knies wupisania przygotować, a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiczne wurowania, kiż maja hacz dohod zakończeny być. Z początku oktobra wotmie so symboliczki prynny zaru. Poprawne twarskie dzieła mają się potem w naliczu 2027 zahajić. W Bad Kissingenie zahaji sojensa międzynarodny kongres w bajkach, na którym są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, aby zrejdziszczu z tej praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę, oczekuje niedzielę 200 wopczelników. Zaradwari z tej europejska bajkowa tożność a bajkowa założba Walter Kahn, gdzie się dr Susanne Hose na przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawiaduje między drugim też dziewaniczku w stawizny krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponowia tu czasnie zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 latach doby so Hornia Wążta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowcy zranili. Na jara dere z dziarzonu spodniu Wążtu rozdzieluje wienate cwoma soku ze specjalni maszinu teledny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieta Ralbičanscy kopare Twerde Rajniszczo potom zaso wużiwacz. A to one biechu, nasze powieście, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej dawnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu jest so słońce troszkę wutrapało, mnie z mroczelemi Budyżinę, żywe slibro pokaza dalej 20 stopniu. Mroczele te nas dalej przełodza, ale z blakami so słońce przeco zaso raz przedryje, po poniu to są dalsze szwiele możne. Duje cuni wycyk, kiż duje ze zapada, a żywe slibro te zalezy na maksymalnie 21 stopniu dżęca, jutce potom cele podobne minia te wetro, a też temperatury.
0: Stuś jedzie przez Rono, albo chce tam jedźnieć gieczpuje, wiesna droga je tam dospołnie zaszlachna, tam je dżęce rano, hajso niezbożo stało je prasnowo, wiesna droga w Rono je potekim dospołnie zaszlachna.
1: Serbski rozwóz.

Ja bym nie tylko sobą wjeżdżał, ale to na żel tak dyr nie mogę. No haj, przyjrzym, mam wszak od was też pokiły, to nie wiem, że tak dyr z wjeżdżaniem. Cześć twoć na żel, czy nie do mnie? Dzień za do podnia, a to na podżesaczy, trojka za cieszczwoć hodziny, przedstawi się k poslednemu razy inscenacja Princesna Jamila serbskiego dziczacego dziwa 2 przy NSLG. Jutce wita za so serbska kuchnia za swójby, waria albo pieku swodne kwoszczenki z nazymskimi płodami. Jutce od 4 do 6 dworniszczu inkluzje w Radworju. Čehod lámimo sa naša demokratia škýtač? To je prašenie, ktorúž objednáva so júce večer kamientnom domie. Co s čom je prezident Durinského vústavo škýta? Započatk je sedmich budeským kamientnom domie. Nová Vúžijská filharmonia štartuje júce do nové koncertové sezóny a svedčí přitom runočasne svoje 30-letné vobstače. Na programie ste a mestrujem tvorby Richarda Strausa abo Antonina Dvořáka. Jutze večer na povosmich nemsko-serbskim ľudovom dživadle doživiče tuten koncert. Piatk ma so spichovanske dvorstvo nastavacie svobodnie serbskie šule Nebelčice založič. K tomu sú šice zajímce preprošení a to na popiečich do Nibelčic, do Lipovie drohy číslo 15. Tam sposredkuje sa tiež informácie vo stavie přijotu šule, ktoráž má od šulského leta 2028-2029 započeť. A domy z nízke tovarstva Radiška te preprošuje na hučno-literárne večer skvadnostnie 130 národnin Mare Grojmusec a postatých posmiertnin Mare Kubašec a to piatk večer na po 8. K tomu zaklinči tiež jazzová hučba skupiny Sotre Vesela z Lipska.

0: Radio Anneżli aż sa aktualnym czojeniam przyobrażujemy zbiwa Juliana nad porobotom aż co do prytka nuły pusie opytaś licho tu coś.
1: Co jest nieobszerzona, każda leci przez pola.

0: Historiska fota vetvorju okna do zachadnosti. A na také drogovanie dostaví znoboto, myže sa se pietk udáš ve Serskom muzeumie v Mišče, živenie dolných Serbov na zachopienku 20. stoliša cu na tých carno-bivých fotách zavapili rozkvadujo navjedujúca kurátorka Serskeho muzea Katarína Klimová.
1: Vini su vid schottiskego inženera, etnografa, fotografa a umjevca Denisa Geloja. Vin jo ze svejeju kameru přes rozčielne regiony Európy drogoval. Zachopiju jo svejo drogovanje v Nímskej, v Dolne Vúžice a Kuluje. V casu mjaze živješ nas čo sto vesem a živješ nas čo sto styrnas čo. Pytam, jo przebywał w Niżozemskej, a pysdżej w Sedemgrodkej w Rumuńskiej.
0: Jo, mnie, Denis Gelowy, nie o wydolni Łużycy znate było, a teke czojenie, jak su fota zase do swytwa z jawności przyszli, jo zaprzyjmujący, ale wesebnie te obrazy sami nas su zajmne, groni Klimowa.
1: Wiżysz su oblicu tektejszego casa, kęż su pregowane przez siedne żyło na peli, przez dożywienia na marku, a wesebne wieraszki w żywieniu człowieka, ako na przykład swajszba. Fotografie tego pokazują potrety dzisi a żeńskich z szakorakimi drastwinnymi wariantami, ako tak autentyski jano redko wierzyszu.
0: Ten tydzień pietkę wetpodnia wetworio se tożta nuła fotowa ustajęca zegar pieszych se zachopio, a wet zegar wesemich pobitują muzei pietk jacor wesebny program z titulom Rozsvetlenie w ramiku muzeumowych nocu a open art Lausitz Biennale. Fasadu muzea obsvetliu se ze spogibujucimi serskimi motivami, kaštega se s fotografiami z ustajenca. Muzikaliski to převežujo J-Cube s elektriskimi serskimi zukami. A při interaktivnej staci myšaš o sami kreativne vyš.

0: Na końcu tydzienia, co dożywili cewu main, cewu kopicu kulturnych zarydowaniów w Dolnej Łużycy, to ją my teke groniwa ta szefredaktorka naszego sarskiego tydziennika Nowy Casnik, wynajonym to przy telefonie Dobre Żyn, Katalin Poradzkoc.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co to szukno jo, a to zawiszcie se wytpuszczy, a teke wynowu udaszu casnika.
1: Na to na każdy pat, to mogu zlubić. Jo, było wiele, wiele los. Na końcu tydzienia myśmy ducy byli w całej Dolnej Łużycy, możemy tak gronić do Kulasz. Tam są byli muzeowe noce, w Deśnie, w Berkołach, a w Janszojcach. W Szakichsach są swiesili żnone nałogi, a w Gołkocach już wytmier Boszańskie Cerkwiny Żyń.
0: Jo, pen, jo zase nareže ten cerkvine bok.
1: To na kužde pat, tam zgonješo napríklad nieco v sarskim pežilu toho velikego svieženia v grotku, tož ten sviežen gromaže vesrejš jo mil tek sarski cerkvine pežil, tam jo Elias byse v sarskej rece citao.
0: A pen sme ga doživili ten jaden abo drugi jubilej?
1: Ja, tych jubileo jo było takie wiele. Już w Janszojcach są zwiesili miejsce, gdzie tak liczymy trzy jubileje. To kolaż Janszojski muzej obstoje miastem 30 lat, a to są tam se gorzece zwiesili w ramiku muzejowych nocu. A ta dzisiejsza w Janszojcach, ta nie o jano już 30 lat, młoda albo stara, ale jo tek 5 a 20 lat žil vitaj projekta. Jo, a se wie, až su tam wiele cesnych gości mimo šišo, aby jubilaram gratulirovali.
0: Jo, a v dalšnych jubilejach môžeš a teke cítaš v novom udašu našego srdského tyženika Nowy Casnik a při telefonie jo bola šéfredaktorka Katalin Poradzkoc. Učavne, že Katalin, pen žicem redakcii ešte rednú srdu.
1: No učavne, že a to žicem vám v vašej redakcii a vám, ľubí psi, svojarie teke.

Nicht zwischen Ninska Rätze nehmen, teuer den verbalen Aspekt, nasche serske Rätze, ako obogaschio serske Rätze, a druge swojenske Rätze, wiecze bużo to Thema, w naszym przynosku, brzome k tomu wyrozgronie z ekspertami, w naszym reżie obzwadna serska Rätze zabieramy se wysybnie z temami, ako su casu czuszku kontrowersne, ja na to może się naraz gebysz, a na drugie temy teke. Żyńcaśne program chylose na końc. Senażiem aż ja se wam spetobał. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Miesza se derie. Spetobnu, sriodu wam życzę.

0: Historiska fota vetvori u okna do zahadnoščijem. A na tage drogovanje dostavi znoboto, myšaša se pietk udaš ve Serskem muzeumie ve mišče, živenje dolnych Serbo na zahopienku 20. stoliša cu na tych carno-bivych fotach zavapili rozkvaduje navjedujúca kuratorka Serskiego muzea Katarina Klimova.
1: Vini su vid šotiskego inženjera, etnografa, fotografa a umjevca Denisa Geloveja. Vin jo ze svejeju kameru přes rozčielne regionu Europe drogoval. Zachopiju jo svejo drogovanje v Nímskej, v Dolne Vúžice a Kuluje. V casu mjaze živješ nas čo sto vesem a živješ nas čo sto stymas čo. Potom jo přebyval v Nižozemskej a pysčej v Sedemgrodkej v Rumojnskej.
0: Jo, mir Denis Geloway nie w Dolnej Łużycy znate było, a teke czojenje, kak su fota zase do swietwa z jawności przyszli, jo zaprzyjmujucy, ale wesebnie te obrazy sami nasy su zajmne, groni Klimova.
1: Wiżysz su oblicu tektejszego casa, kęż su pregowane przez siedne dzieło na peli, przez dożywienia na marku, a wesebne wieraszki w żywieniu swojeka, ako na przykład swajszba. Fotografie tego pokazują potrety dzisi a żeńskich z szakorakimi drastwinnymi wariantami, ako tak autentyski jano redko wierzyszu.
0: Tento žen pětke vedpodně vetvoril se tošta nua fotova ústajence Zegar Pešich se zachopio a ved Zegar Vesemich pobytujo muzei pět gjacor vesebný program s titulom Rozsvětlenie v ramiku muzeumových noců a Open Art Lausitz Biennale. Fasádu muzea obsvětlil se s pogibujúcimi serskými motivami, každéka se s fotografiami z ústajence. Muzikalisky to převožujo J-Cube s elektriskými serskými zvukami. A při interaktívnej stácii myšaša sami kreatívne vyš.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Mene penis za srpske žišonje. Teke mene brunicovih penisa bivu vedu, a zvucuju skoro za pat velike je vede v dolni vužice. Te a dajšne teme, nento v drobnem ojo Gregor Klim dobrožen. Žišonje ze srpskim pabitovanjem v okresu sprevja nisa deje dostaš mene penis. Potom su pijedali panižele na preseženju uberka za možinsku pomoc. Ako okresne zastojenstvo naražio, da je okres skrociš serijske spehovanje žišunju do gromade vo nekak 6300 euro. Petrifjone vetogo by bovo 6 žišunju vet berko až do grotka. Pšicina jo až musa okres žariš. Do tych miest spiechują okres do serskich żyżuniach ze znikach 100,000 euro na leto, dalszne 200,000 dają kraj. Jak się to może dokładnie ustatkować na serskich żywo żyżuniach nie jest jeszcze jasne. Okres co teke na drugich polach we Możyńskim żyle skrocyś, rozsłużyć w skroceniu może okresny sejm. Financijalna petpjera koncerna Lijak za miesto Biła Veda jo se masivnje pomienčiva, pišo casnik Lausica Runčov. Leto sa dostanio miesto 140,000 euro, předjadna bžase šlitami jo projektu vyspiehovanje ešte 350,000 euro ucenivo. Na napšašovanje uše je šotoky obtvaržujo koncern až su mieste des ledo udobyvanja brunice meni a meni cuš. Tomu napšešivio šotoka, až se filujúca spädna veda a proch nadalej ustatkujo tej naživenie misče. Misčenská rada bužo te peníze miaze tubaristami rozdžiliš, gmena Ričice jo druga komuna, ako ešte profitirujo ved takýgo dojadania s koncernom Lijak. Domovina jo miela projektové dojadnanie, nepere z Vattenfall potom z Lijak až do lita 2020. Okres privednisa audio ešte WC digitalne. Wenn ja startował nowy serwisowy portal przez internetowy bok okresa, przyjrza schon na toż ten portal, tam są nie to szykne informacje, gzastojenstwie przospam, a kontaktowe daty zwiedzane, per karier de jestem, to laszcie mieć, każ mają następność pla okresa, kronik Rainer Rasch Martin Häusler, scho jadno lic, żowo istną dowolność, szulskie spiechowanie, abo wetpadki, scho jonama kaszpet www.lkspn.de. Žeden čach, kaž viče budu sirene, zaricaš a smartfone zveniš, viče jo ceve nimske zase varnovajnski žen. Več se ga jadna z Čech, dopodnja bužo se to staš. Na hendijach, ak vedpovjedne system majo, bužo se pokazaš varnovajnski tekst. Či bertl stundu pesče, bužo potom vedvarnovanje. Bergarje su potom šasone zviskoju svoje nazgonjenja dalej daš. Varnovajnski žen se vedme jo kušte leto, 2. stvrtk septembrje. To jo test, lec šikne systeme funkcioniruju za napšaudne katastrofove pad. Dalšne zvucovanje bužo pesporomje sprejvje. Miesto Hršebus a šikne okrese dolne vužice testuju pad velikeje vede. To bužo ten tužin pietk a sobetu. Išo nad meco bužo naušakorakih miestnach duce, zviskove vejstvo, organizacija za technisku pomoc a krajno obsvetove amt su zapšegnjone. Na Bergajo se zvucovanje pak nie bužo ustatkovaš.
0: Jadro.
1: Po garucem corešnjem dňu a tešnej noci jos žinca čochu ochvoživo. Jadna dvažasča grado pokažo termometa, ali je ve svincu se to veto šople zacuva. Mrokove a svinco zmijome až do viacora, vjetrova pipo vieš pokažo dešč, ali je gaž glideme na deščový radar, bužo snaž jano gor na vužica nieco dostaš. U vestanjovskeri sucho, viče pedopnje pši ve 18 gradach a zajča bužo mecnevič u glide na 5, a koniec tyženja su popšom riedne, smijome všetci okovo 2 gradov, abo samovici.

0: Na końcu tydzenia, co dożywili cewu main, cewu kopicu kulturnych zaredowaniów w Dolnej Łużycy, to jest Meteke Groniwa, ta szefredaktorka naszego sarskiego tydzennika Nowy Casnik, wynajonym to przy telefonie Dobre Żyn, Katalin Poradzkoc.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co to szukno jo, a to zawiszcie z wytpuszczy, a teke wynowu udaszu casnika.
1: Na to na kuszde pa, to mogu zlubisz. Jo, jo było wiele, wiele los. Na końcu tydzienia myśmy ducy byli w całej Dolnej Łużycy, możemy tak gronić do kulasz. Tam są byli muzeowe noce, w Deśnie, w Berkołach, a w Janszojcach. W wszakich sach są swiesili żnone nałogi, a w Gołkocach już wytmił boszańskie cerkwiny żyń.
0: Jo, pen, jo zase naryże ten cerkwiny bok.
1: To na kuszte pat, tam zgoniesz na przykład nieco w sarskim pyżilu tego wielkiego zwierzenia w grotku, toż ten zwierzyn gromadzie wesryś i miał takie sarski cerkwiny pyżil, tam jo Elias bysy w sarskiej rece cytał.
0: A pen smyga dożywili ten jaden albo drugi jubilej?
1: Ja, tych jubileo jo było takie wiele. Już w Janszojcach są zwiesili miejsce, gdyż to tak liczymy trzy jubileje. To kolaż Janszojski muzej obstoi miastem 30 lat, a to są tam se gorzece zwiesili w ramiku muzejowych nocu. A ta zisonia w Janszojcach, ta nie o jano już 40 lat, młoda albo stara, ale jo tak 5-20 lat żył witaj projekta. Jo, a se wie, aż są tam wiele cesnych gości mimo przyszło, aby jubilaram gratulowali.
0: Jo, a w dalszych jubilejach możesz a tak czytać w nowym udaszu naszego serskiego tygodnika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szefredaktorka Katalin Poradzkoc. Uczabny że Katalin, pen życym redakcji jeszcze rednu sredu.
1: No uczabny żyk, a to życzymy wam w waszej redakcji, a wam, lubi przysłuchariateke.

Se wir aż co my was tegości na serskie blida przeprosysz, kateresz bużo żinza wiacore w serskim muzeju, do tego by groniła treba my raz przestałku. Przece jano sejrzysz a przysłuchasz aga tege strowe neo, za to mamy naszą muzyku tyżenia, grają my wam sztucki z wytpowiednym rytmusom, nie prepake dają wam po nadoku, to już znajesz o stańszo przosem, miestno treba šo za to. Žince trenirujeme našu mec. Vim to nichten raten jama. Lážece zepere. Nímsky o to lígeštuce. Ja by groniva žásaš jo dosť na zachopienku. Gaš niščo mecne dosť. Pen zešo keleno doboj. Te profie vetvas zeju noze na kauč abo sto. A gvosnie sobu licež. Prosim.

Nicht so zwischen Nienskaritz, Njama, Toyoten, verbalne Aspekt, nasche Serske Ritze, ako obogaschio Sersku Ritz, a druge Swojenske Ritze, wicze bujo to Thema, w naszym przynosku, brzomy k tomu we rozgronie z ekspertami, w naszym reżie obzwadna Serska Ritz, zabieramy se wysybnie z temami, ako su casu czuszku kontrowersne, ja, na to myślę, że naraz gebysz, a na drugie Thema teke. Żyńcośne program chylose na końc. Senarzyjam, aż ja se wam spetobał. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Miesza se derie. Spetobnu, sriodu wam życzę.